oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: I po reklamie.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Z

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: I po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: I po reklamie.

0: on 24K. Tra.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind. Shenzhen. Let me shake it to the max.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
5: Expert taniej masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. I po reklamie.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. I po reklamie.

Beberexa i New Religion. Wszystko przyspiesza przy tym utworze, nawet przedłużony weekend. No niestety, ale przed nami jeszcze cały dzień, więc niczym się nie przejmujmy. Za chwilę PZ, Mata, Kasbo, Agane. Ja nazywam się Piotr Ambroży. Witajcie w mojej bajce.

Trouble, no takich słów nie chciałbym usłyszeć od załogi samolotu pasażerskiego, ale już od Taylor Swift mogę słuchać codziennie. Zaglądam do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Jeśli wasza żywność nie jest bezpieczna, bo na przykład za dużo jej zostało po sobotniej imprezce, nie wiadomo czy do końca świeże, to rada mojego ojca: na grilla. Ogień wypali i będzie dobrze, prawda? A jak ktoś woli, a propos grilla, bardziej krwiste kawałki, to już za chwilę Dracula i Tame Impala. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

ależ ona jest pozytywna bledka. Nawet jeśli ktoś wstanie lewą nogą, ona jest w stanie zaszeptać do ucha muzycznie: spokojnie, wszystko będzie dobrze. Oczywiście mniej zachrypniętym głosem. Dwa dni, bo tak się nazywał utwór, o uczuciu, które pojawia się niespodziewanie. I mam przed sobą badania, które jasno mówią, że zainteresowanie randkowaniem rośnie na początku lata. Więc jeśli masz takie pragnienie miłości, to może to będzie to lato właśnie. I będziesz jak te dwa gruchające gołąbki. No chyba, że ktoś woli gila albo bociana. No to też można.

0: i aż ma się ochotę uchylić okno w samochodzie i uskutecznić tak zwany powolny cruising po mieście. Rihanna i Rudeboy, tak wam właśnie gramy w RMF Max. Utwór, który ma 16 lat już i właśnie zauważyłem u siebie siwiejącą kępkę włosów, ale jestem trochę jak ten utwór. Czym starszy, tym lepszy. A może nie. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to dni pracujące, bo to ostatni dzień długiego weekendu, ale nie ma się co smucić. Sprawdzam w kalendarzu, kiedy następne wolne. No, w sierpniu 16, nie, 15, wtedy Święto Wojska Polskiego. No a tak to albo urlop, albo L4. No dla niektórych to znak równania. Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ktoś kiedyś mi powiedział, że odpowiedni utwór powoduje, że myśli w naszej głowie mogą utworzyć się w jeden piękny życiowy teledysk. I Damiana Dawid i The First Time tak właśnie działa na mnie. Nie uprzedzając faktów, moi drodzy, ostatni dzień długiego weekendu. Jeśli ktoś nie nabawił się wystarczająco dobrze, no to mam dobre wiadomości. Za tydzień lato na maksa w Malborku. Wchodźcie na rmfmax.pl, tam więcej szczegółów.
1: Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

kto dopiero wstał, gratulacje udanej soboty. Za chwilę Alan Walker i Dancing in Love, bo gramy banger za bangerem. Ja nazywam się Piotr Ambroży. Witajcie w mojej bajce.

Ależ ten utwór daje energii i mocy też, nawet Fiatowi Seicento. Tylko trzeba mieć w głośnikach RMF Max i Calvina Harrisa Summer. Zaglądam do kalendarza świąt nietypowych i dzisiaj mamy Dzień Chemika. Wiem, co od razu przychodzi do głowy, przynajmniej mi. Najlepsza chemia to nie ta z Niemiec. To chemia pomiędzy dwoma zakochanymi duszami. A że lato wspiera poznawanie się, to być może to ty właśnie w te lato dostaniesz prezent w postaci drugiej połówki. Kto wie?

0: Jakoś przez cały dzień za mną chodzi rosół. Nie wiem, o co chodzi. Może to ta niedziela, może dlatego, że o tej godzinie, jak byłem mały, zawsze chodziłem do babcinego ogródka i zbierałem zioła. Chodzi oczywiście o pietruszkę, bo później przygotowywała domowy rosół. No, moi drodzy, nie o tym, bo prawdopodobnie wy chcecie się bawić i jeszcze bardziej korzystać z tego długiego weekendu, a tutaj się kończy. Mam dobre informacje, ponieważ za tydzień lato na maksa w Malborku. Jeśli chcecie przeżyć niezapomniane chwile z najlepszymi znajomymi, poczuć klimat prawdziwego lata na maksa, no to zapraszamy do Malborka. Vicky Mortal zagrają między innymi. Wchodźcie na rmfmax.pl, tam więcej szczegółów. A jak będziecie chcieli, to przed bramami stanę jeszcze z rosołem domowym. Oczywiście pietruszka będzie i domowy makaron. No to umówieni.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To będzie długi weekend i będzie brzmiał tak. Tak. Tak. Od tego jesteśmy. Od tego nas macie. Playlista na długi czerwcowy weekend. Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

Daya Albi, Good Boys. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. Czy słucha nas osoba, która lubi szpitale? Ta atmosfera, przytulne pokoje, prawda? No i to jedzenie. Takie. No, domyślam się oczywiście, że nie ma takich osób. Pewien mieszkaniec Szczecina, jak dowiedział się, że musi zostać w szpitalu na obserwacji, tak bardzo nie chciał zostać, że uwaga, rozpalił ognisko na sali. No i chciał w ten sposób, jak czytam, stworzyć zasłonę dymną i uciec z placówki. No, nie udało mu się. Za to zostanie na dłużej. RMF Max. Ale aż dziwne, że salowej nie zdziwiło, że pacjent pyta, czy ma do pożyczenia kawałek świerkowego drwa i podpałkę. No naprawdę.

0: klasyk, znałem kiedyś taką, ale to nie o tym. Britney Spears, tak wam właśnie gramy w RMF Max, banger za bangerem, warto być z nami, ponieważ, no ja to tam wiecie, ale będzie Milky, Just the Way You Are, będzie Iman Beck i Belly Dancer, nie odchodźcie zbyt daleko. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

A to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, czyli utwór, który pokochała Polska, ale i cały świat. Ja nazywam się Piotr Ambroży i jeśli dzisiaj niewyraźnie wyglądacie i mówicie, to czas na rozgrzewkę dykcyjną. A, pa, ta, pa, te. Rose, Bruno Mars, to już teraz.

Oh yeah! I tak to można wchodzić do sypialni. September Cry for You. A dobrze się składa, moi drodzy. Ja taki nieśmiały jestem, ale no muszę powiedzieć, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych również mamy Dzień Seksu. Seksu. No, więc zaczerwieniłem się, dobrze, że nie widać. No u mnie to jak u większości Polaków, no, czyli właśnie seks to od święta. A że dzisiaj święto, to może...

nasz człowiek trochę się rozmarzył. Bardzo refleksyjny, jeszcze bardziej melodyjny. Gips, Kukon, Jonathan, Ty masz. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. Banger za bangerem, a już za chwilę powiem wam wiadomość, po której producenci sprayu na komary was znienawidzą. No taka to będzie wiadomość, warto zostać z RMF Max. Nie zapominajmy, że dzisiaj niedziela, więc utwór idealny do niedzielnego chillu. Alok, Portugal, The Man, Drive into the Ocean. To co, robimy nura?

0: Mama, Lady Gaga i Poker Face. Nikt chyba nie ma kamiennej twarzy, jak cały czas bzyczy jakiś komar i trzeba się z tym użerać. No już niedługo może nie będzie takiego problemu. Chiński naukowiec wymyślił złowieszczą maszynę, uwaga, laser na komary. Wykrywa komara i od razu zabija. Wykrywa i zabija. Być może jak już wejdzie do produkcji seryjnej, będziemy mogli takie coś użyć po prostu. Tylko ja sobie myślę, żeby nie dawać tego do sypialni, bo jak ta maszyna, ten laser włącza się na bzykanie, to może być po ptakach.
1: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Nawet końcówka dopieszczona. Swedish House Mafia, Wait So Long. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. Zaglądam sobie do kalendarza. Dzisiaj niedziela, piękny dzień. Imieniny obchodzi Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna, Antoni, Paweł, Jarosław, ulubione imię wszystkich Polaków, Teresa, Jeremi, Jeremiasz, Lukrecja, Roberta i Wisław. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wasza niedziela jest bardzo dobra, ale może być jeszcze lepsza z naszymi bangerami. Za chwilę Time, Impala i Dracula. Bądźcie z nami. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Wake up! Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: I po reklamie.

0: Metzner i Gotham to przed momentem w RMF Max. Ja nazywam się Piotr Ambroży i w tej godzinie powiem wam, co się wydarzyło w tym tygodniu. Matko, cały świat o tym pisał. Bądźcie koniecznie ze mną. RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Są takie utwory, które brzmią jak lato. I to jeden z tych utworów. David Guetta, Sia i Titanium. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. Świat rozpisuje się o polskiej linii autobusowej. O autobusie? No tak, bo to jest piekielna linia 666. Ponownie będzie kursować na Hel. I to aż z Krakowa, moi drodzy. Oczywiście w środku bez klimy, żeby jakiś klimat był piekła. Z tego, co wiemy z nieoficjalnych informacji, kierowca tego

0: autobusu podobno przez cały kurs siedzi w stroju behemota ze skórzanymi spodniami z ćwiekami, a jego ulubioną piosenką jest Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. To oczywiście nieoficjalne informacje. Tak mi się coś wydaje, że to będzie hit. Pierwszy kurs już pod koniec tego miesiąca. Jazda tylko na gapę. No, w końcu chcemy trafić do piekła. RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Iben i Halo w RMF Max. Nastrojowo się zrobiło, prawda? I bardzo dobrze, bo dzisiaj w kalendarzu dzień seksu mamy. Mamy też niedzielę, więc dzień święty trzeba święcić. To może być bardzo miłe zakończenie tego długiego weekendu. Pomogę wam, bo znalazłem badania, które mówią jednoznacznie, że noszenie skarpetek może zwiększyć szanse na orgazm u kobiet, jak i u mężczyzn. Umówmy się, no, faceci najczęściej do wyra pakują się w skarpetkach. Może dlatego to tylko tyle trwa. Panowie, zdjąć skarpety, a jak ktoś ma uciskowe, to już na pewno zdjąć.
1: Max. Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
10: Playlista Co zrobić dzień.
11: Niech się dzieje.
10: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Gdy będziesz sam, Wiktoria Kidde, Oscar Sims. Ostatnio Oscar Sims pochwalił się na swoich mediach społecznościowych, że chodzi na siłownię. No i chłopakowi chyba to wychodzi, bo rzeczywiście jakiś taki większy siłę ma. No i prawdopodobnie jeszcze więcej fanek będzie mieć. Aktywność to dobra rzecz, na przykład w niedzielę, wolny dzień z rodziną, niekoniecznie na siłownię, ale na przykład na rowery. Warto wiedzieć, że od tego tygodnia weszły nowe przepisy. Jeśli dzieciak ma poniżej 16 roku życia, musi mieć kask rowerowy na głowie. W końcu większe bezpieczeństwo na drogach. Jeśli tego kasku nie będzie, no to stówka mandatu. A umówmy się, ta stówka przy dzieciach zawsze znajdzie swoje rozwiązanie. Czy to w lodziarni, czy to w sklepie z zabawkami. A już teraz połączenie gitary i muzyki elektronicznej. To dobrze może wyjść, jeśli to jest Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Imedy, Manuel i Holidays. Bardzo wakacyjna nuta, a do wakacji zostały 3 tygodnie. Ale umówmy się, można poczuć te wakacje już teraz z naszą anteną, bo gramy banger za bangerem. Ja wam pięknie dziękuję za dzisiaj. Piotr Ambroży, do usłyszenia. Mam nadzieję, że ta niedziela nie obędzie się bez prawdziwego niedzielnego obiadku. Smacznego!
1: RMF Max. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
4: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: I po reklamie.
15: Tak działa Max.

I to się zgadza, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Dzień dobry po 13:00 to jest niedziela, końcówka długiego weekendu, ale w RMF Max postaramy się, żeby imprezowy klimat potrwał trochę dłużej. Justyna Borycka, cześć! No i fajnie, kawka jest, woda też, bo do kawy wodę warto pić, więc jestem gotowa, mam kilka ciekawostek podróżniczych, koncertowych, poplanujemy sobie wakacje i wypady na miasto, więc bądźcie z nami. Kungs i Galaxy teraz w głośnikach.

0: Oj tak, znamy dobrze te momenty, kiedy bicie serca przyspiesza nie tylko do rytmu, ale tak po prostu, z wysiłku. Tak jest, o was biegacze i rowerzyści mowa. Kto już poszalał w ten długi weekend i wysiłek ma zaliczony, to drożdżóweczka jak najbardziej może wjechać. A jeśli chcielibyście zaplanować budowanie formy, to zostańcie z RMF Max, bo ja za chwilę opowiem o kilku wyjątkowych imprezach biegowych, na których nasze radio warto mieć w słuchawkach.
1: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu

0: Krynicz jest producent naturalnej wody mineralnej. Krynicianka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

Wiem, że to brzmi trochę sztampowo, ale nóżki naprawdę chodzą przy tym numerze. Another i Ultra to Talk to You w RMF Max. A jak już nóżki rozchodzone, to może by tak jeszcze trochę pobiegały. Jeśli w ten weekend żadna aktywność sportowa jeszcze nie zaliczona, no to można się wybrać, słuchajcie, na Mazury, bo w Mrągowie trzeci bieg charytatywny dookoła Jeziora Mrągowskiego. To właśnie dziś. I wiem, mało czasu, żeby się wybrać. Nie wiem, czy w ogóle zdążycie o tej porze. Ale za to można sobie zaplanować biegi w kolejne weekendy. Tatra Fest szykuje się już 12 czerwca w Zakopanem. Tutaj biegi trailowe i nawet jeśli to nie jest wasza bajka, to warto podjechać i zobaczyć, jak tutaj zawodnicy sobie radzą, bo to jest naprawdę fascynujący sport. Z takich ciekawych biegów jeszcze Tyr Cup, czyli dwubój biegowy w Warszawie 13 czerwca, sprint na 100 metrów i bieg na 5 kilometrów, no i bieg wolności podatkowej też się szykuje we Wrocławiu właśnie 13 czerwca, także do wyboru, do koloru formę można budować, a jeśli dzisiaj na bieganie jeszcze się wybieracie, no to weźcie ze sobą słuchawki, weźcie RMF Max, bo my naprawdę dobrze gramy w rytmie. I tak, żeby aż chciało się lecieć jak najdalej. Ray i Where Is My Husband teraz u nas.

0: To jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: W reggaetonowym klimacie CIA i Sean Paul to Cheap Thrills w RMF Max. I tak leci. Niedziela, końcówka długiego weekendu, zapach grilla jeszcze pewnie w wielu miejscach się unosi, ale jeśli już wracacie do domu z weekendowych wypadów, to dobrze, że macie RMF Max, bo za chwilę tutaj Gibbs z numerem Win, a to jest numer idealny za kółkiem. Przekonajcie się sami. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

0: Znam ten numer już na pamięć, ale cały czas jakoś tak wyjątkowo mnie wzrusza. Back to Friends w RMF Max. To na chwilę przed 14, ale trochę jeszcze przyspieszymy. Bibi Rexha i Faithless już się szykują z numerem New Religion. Jeśli teraz jesteście w trasie, to jest dobry moment, żeby dać głośniej RMF Max. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. I po reklamie.

To się zgadza, to się w ogóle nie zmienia. Po 14 w RMF Max, Justyna Borycka wciąż z wami i jeszcze tutaj przez najbliższe 2 godziny mam w planach naprawdę mocne bęgery, więc bądźcie gotowi i odpinajcie wrotki. Sabrina Carpenter właśnie teraz. Czujecie ten wakacyjny klimat? Bo ja tak. I o kierunkach na wakacje za chwilę opowiem, więc bądźcie blisko RMF Max.

Save Your Tears to The Weekend w RMF Max. Łzy wzruszeniu, łzy radości wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pierwszy koncert Dawida Podsiadło na tej stadionowej trasie już się wydarzył, ale dzisiaj dogrywka. Być może ktoś z Was teraz w trasie właśnie na Śląsk. No to słuchajcie, trzeba się na pewno będzie uzbroić w cierpliwość.

bo mogą się pojawić korki niebawem, a na pewno w drodze powrotnej w nocy, tak jak to miało miejsce wczoraj. No ale żeby się nastawić dobrze i już trochę potrenować tekst, to sezon Dawida Podsiadło za chwilę w RMF Max.

Totalnie jestem sobie w stanie wyobrazić taki długi road trip z tym numerem w głośnikach. Daft Dogs i How Does It Feel w RMF Max. No i takie dłuższe wycieczki, kilkudniowe w aucie, to nas czekają pewnie w te wakacje. Jak nie nad polskie morze, to może na Bałkany, które są mega popularnym kierunkiem wśród nas, Polaków, na wakacje. No i oczywiście, żeby uniknąć tłumów, da się to jeszcze zrobić, słuchajcie, na Bałkanach, no bo przecież niekoniecznie musimy jechać do Dubrownika czy w inne bardzo popularne turystyczne miejsca. Chorwacja ma też zakątki, które w tym roku mogą się okazać wyjątkowo urocze, no i dostępne samochodem nieco bliżej. No tak na przykład chorwackie Vodice, położone w północnej Dalmacji, Zlarin to też ciekawa miejscowość, w której noclegi zaczynają się już od naprawdę bardzo przyjemnych kwot, więc jeśli jeszcze planów na wakacje nie macie, no to właśnie może Istria albo ta północna Chorwacja to jest kierunek, o którym warto pomyśleć.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Wyj głośnie.

0: Kajra i Sauer w RMF Max.
1: No i to już brzmi jak wakacje, ale może być jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo my już szykujemy kolejne koncerty Lato na Maxa. 13 czerwca w kolejny weekend widzimy się w Malborku, tam Wilki i Mortal. 26 czerwca natomiast, czyli na sam początek wakacji, w Wadowicach Mortal i Grzegorz Chyży. Obie imprezy totalnie za free. Wszystkie kolejne zresztą też, więc szybciutko sprawdzajcie rozkład jazdy na rmfmax.pl i w tym roku widzimy się na Lecie na Maxa. To będą epickie, wybitne koncerty. Nie może was tam zabraknąć, a żeby jeszcze trochę zachęcić i tego lata tak trochę podrzucić, posmakować, no to muszą być brzmienia latino. Topic i Becky G to nowość. Sorry Papi.

dla Kate Peasy, I Got a Feeling. To jest numer, który po prostu działa jak wehikuł czasu i każdego transportuje gdzieś indziej. Na imprezy w liceum, na imprezy na studiach, albo może na imprezę jeszcze przedwczoraj. No bo właśnie często tak jest, że te stare dobre czasy to są teraz. Tylko trudno to jest zauważyć. No więc cieszmy się każdą chwilą, jeszcze kawał długiego weekendu.

0: Do przed nami, aż do dzisiejszego wieczora. Za chwilę Milky w RMF Max, więc po 15 też będzie się działo.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Max!
2: Hity na Maxa.
1: Tak jest, o taką energię walczymy w weekend. Męskie granie, orkiestra za nami, a tutaj wciąż Justyna Borycka. Bardzo miło mi z wami się słyszeć w tę piękną niedzielę. No dobra, może nie wszędzie taką piękną i może nie do końca ten weekend wyszedł pogodowo tak, jak miał wyjść, ale słońce ma się w sercu i w hitach na Maxa Somber z numerem 12 to 12 teraz w głośnikach, więc warto dać głośniej, bawcie się dobrze.

0: Ale co, i Sasza to Destiny w RMF Max. Pięknie leci niedzielne popołudnie, ale są też smutne wiadomości. Jedno z polskich jezior za chwilę zniknie, trzeba się pospieszyć, żeby je zobaczyć. O szczegółach opowiem wam za chwilę. RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

Tak sobie myślę, że ten Wiktor Waligura to musi być bardzo miły chłopak. 4 pory roku w RMF Max. No piękny czas, ale też czas się pospieszyć, żeby zobaczyć jezioro Pilchowickie na Dolnym Śląsku, które czasowo, co prawda, ale jednak zniknie z mapy Polski. Do 20 lipca zbiornik ma być całkowicie opróżniony, a wszystko przez remont mającej ponad 100 lat zapory na rzece Bóbr. Czajcie, że w ogóle można sprawić, żeby jezioro zniknęło, a potem pojawiło się znowu? No, to jakbyście chcieli jednak je zobaczyć przed remontem zapory, to trzeba się trochę pospieszyć. Szybciutko też lecimy przez niedzielę, ale uważamy na trasie ostrożnie, bo dzisiaj ruch naprawdę gęsty w całej Polsce. Ebony Hertz teraz w RMF Max.

0: Ja wiem, że wy wiecie, ale w radiu trzeba przedstawić. Eminem i The Real Slim Shady w RMF Max. Idealne granie na niedzielne popołudnie. Warto tutaj zadbać o bezpieczeństwo szyi przy takich hitach na maksa, ale kolanka też już trzeba rozgrzewać, bo podobno grzyby w lasach, słuchajcie. Nie trzeba czekać do jesieni. Po tych deszczach pierwsi grzybiarze już mają za sobą pierwsze zbiory, no więc żeby być mistrzem koszyczka w tym roku, to trzeba już zacząć trenować.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

0: Damiana Dawita o pierwszej miłości, która zawsze jest silniejsza niż wszystko naokoło. No, były piękne czasy. Pora się otrzepać trochę ze wzruszeń i też wstać i iść i korzystać jeszcze z końcówki długiego weekendu. Justyna Borycka, dzięki za dzisiaj. Zostawiam Was w dobrych rękach. Za chwilę tutaj Karolina Kowalska i Mateusz Marek z różowym dywanem, więc będzie zabawnie, będą ploteczki ze świata show biznesu i dużo energii w hitach na maksa. Bawcie się dobrze, cześć!
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: I po reklamie.

0: Panowie, na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają was do świata gwiazd.
1: No trochę tak tutaj na zakłamano, ja się rozglądam, szukam. Ale nie ma go. Jeśli wysiadł z helikoptera, to chyba w jakimś innym miejscu, bo tutaj na pewno go nie ma. Mateusz Marek na wakacjach, na zasłużonym długim weekendzie. No ale różowy dywan musi być. Niedziela bez różowego dywanu to nie jest niedziela, więc jestem Karola Kowalska. Witajcie, zapraszam na podsumowanie świata show biznesu, influencerów, internetu i całego tego splendoru. Dużo się działo, a to co się dzieje najważniejsze w tym tygodniu to długi czerwcowy weekend, z którego mam nadzieję jeszcze cały czas korzystacie. Ja korzystam razem z wami. Do 19 w RMF Max.

Robin Amlatow, RMF Max, Enrique Iglesias i El Perdón w różowym dywanie. Sprawdzam, co działo się w tym pierwszym tygodniu czerwca w świecie show biznesu. No i słuchajcie, mamy nową gwiazdę, a właściwie to gwiazdkę, gwiazdeczkę taką, bo sławę

0: Mateusz Uzdański i Wiśniewski i jego żona powitali na świecie syna. Co prawda 25 maja, ale dopiero w tym tygodniu podzielili się ze światem na Instagramie tą informacją. No więc cóż, no gratulujemy. To jak zwykle dla rodziców musi być prawdziwy kosmos. No i jedyne, czego chyba możemy życzyć tej nowej małej gwiazdce, to co? No powodzenia tu na ziemi.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
10: Expert taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Dziewczyny brzmią super przy grillu, na Czerwcówce również. Lubię cię jak lato, to modelki i Włodarski w różowym dywanie w RMF Max. Lato to też czas, kiedy tak trochę czasami niektórym, przynajmniej, mocniej bije serce. No i zabiło faktycznie Bagiemu i Magdalenie Tarnowskiej, z którą tańczył w Tańcu z Gwiazdami. Tancerka i influencer w końcu oficjalnie potwierdzili, że tak, są razem. Mówię w końcu oficjalnie, bo długo, wiele miesięcy internet podejrzewał, że tam coś się dzieje. No i wiecie, jaka jest najlepsza informacja? Że w końcu przynajmniej nad tym można przestać się zastanawiać.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Ale on zrobił numer. Jaka to jest energia? Można ją zabrać jutro ze sobą do pracy po długim weekendzie. Na pewno się przyda. Fever Dream i Alex Warren w różowym dywanie w RMF Max. Podsumowuję dla Was to, co działo się w minionym tygodniu w świecie show biznesu, w świecie influencerów. No i właśnie jedna z influencerek, czyli Natsu, postanowiła zapytać swoich obserwatorów, czy myślą, że po paru miesiącach znajomości to już jest dobry moment, żeby zamieszkała ze swoim nowym partnerem. No i tak sobie myślę, że w sumie fajnie, miło, że nas pyta, prawda? No bo jednak spędzamy trochę czasu w tych telefonach, obserwując tych swoich ulubionych influencerów. No i co? Jak nas ktoś nie zapyta o zdanie, to co, tak po prostu do naszego telefonu nagle sprowadzi się jakiś obcy człowiek?
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: To tak pół żartem, pół serio. Na serio całkiem. Nowy numer zrobił Bob Sinclair. To jego nowość Sky Zone. I Can't Wait w RMF Max.

0: My Way, Calvin Harris przed 17 w RMF Max i nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, ale w RMF Max mamy takie możliwości, żeby was zabrać tam, gdzie Calvin Harris gra na żywo. Szczegóły na rmfmax.pl. RMF Max. Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
13: Tu jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

0: Tak, to słuchajcie, zrobiłam, żeby 17 zaczęła się naprawdę dobrze. Tame Impala i Dracula na starcie kolejnej godziny programu Różowy Dywan. Swedish House Mafia u nas już za moment, a w tej godzinie, bo po to tu jesteśmy, między innymi podsumowanie tego tygodnia i nowy pomysł na nowe reality show, w którym gwiazdą będzie między innymi Andziex.
1: Różowy Dywan w RMF Max.
0: Co to dla nas oznacza? No to, że influencerów będziemy teraz oglądali jeszcze na jednym ekranie, tym razem telewizora. Karola Kowalska i Różowy Dywan do 19 w RMF Max.

0: przy takich numerach też przydałoby się przedłużyć ten długi weekend. Ride Round to Florida w RMF Max. Różowy dywan i informacje ze świata gwiazd, ze świata show biznesu. Andziaks, słuchajcie, została bohaterką nowego reality show, które będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych. Oprócz niej na dużym ekranie także będzie można zobaczyć Klaudię Sadownik, którą znacie z podcastu Bratnie Dusze w RMF Max, polecam. Oraz między innymi Jessica Mercedes. Dziewczyny będą pokazywały, że życie influencerek to wcale nie jest taki łatwy, prosty kawałek chleba. No, zobaczymy, zobaczymy. Podobno następnym razem już nie z telefonu, nie z telewizora nam wyjdą dziewczyny, tylko z lodówki.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

Uwielbiam ten numer, naprawdę uwielbiam. Talk to you to another w różowym dywanie w RMF Max. Za chwilę u nas między innymi o ślubie, myślę, że już można śmiało powiedzieć o ślubie tego roku. Dua Lipa została żoną. Będziemy też sprawdzać, jakie nowości u Taylor Swift.

0: Super brzmią w długi weekend. Bare Memories to Meduza i James Carter w różowym dywanie w RMF Max. Wydarzenie tego tygodnia, numer jeden bez dwóch zdań. Dua Lipa została żoną, wzięła ślub, bardzo skromny, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Londynie. Była przy niej tylko najbliższa rodzina, para młoda wyglądała przepięknie. No a jako, że Dua Lipa jest trendseterką, to no może wprowadzi taką modę na małe śluby, małe wesela i może nawet ta moda dotrze do Polski i może nawet się nagle okaże, że wcale nie trzeba robić wesela na 300 osób z poprawinami.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepiej zmiksowana playlista.
18: Say no more.

0: Taylor Swift w RMF Max. To jest Różowy Dywan i o Taylor Swift teraz faktycznie będzie, bo od kilku dni możemy nucić jej nowy numer I Knew It, I Knew You, który jest również piosenką promującą piątą część animacji Toy Story. Taylor Swift podobno jest zachwycona, że mogła nagrać ten utwór do bajki, w której, jak sama mówi, zakochała się mając 5 lat. Wtedy mniej więcej wyszło pierwsze Toy Story. No i cóż, jestem tylko ciekawa, bo jak wiadomo, to Taylor Swift zawsze pisze o swoich byłych te piosenki, więc jestem ciekawa, który z bohaterów Toy Story złamał jej serce.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wake up! Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
14: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. I po reklamie.

0: Zróbmy taki eksperyment, słuchajcie. Jak jedziecie teraz na koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim, to dajcie głośniej końcówkę tego numeru teraz. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, że na koncert jedziecie razem z RMF Max. Bawcie się najlepiej. Dawid Podsiadło i jego nowy sezon gra w RMF Max, chociaż w tym tygodniu Dawid Podsiadło podzielił się z nami już drugim numerem z najnowszego krążka. To będzie piękne koncertowe lato. Dawid Podsiadło je rozpoczyna. Bawcie się pięknie, jeżeli właśnie zmierzacie na jego koncert. A do 19:00 słyszymy się w różowym dywanie w RMF Max.
1: Różowy dywan w RMF Max. Two ships in the night.

0: płynie jak ten długi weekend. I Follow Rivers i Lake Lee w różowym dywanie w RMF Max. Milky i Just The Way You Are zagra już za moment, więc zostańcie z nami, bo dalej będziemy sobie bardzo miło tutaj muzycznie płynąć, a tymczasem wspomnienie meczu Polska-Ukraina, kiedy to na murawę Robert Lewandowski wyprowadził Maję, którą wszyscy, cała Polska i cały świat w sumie poznaliśmy dzięki disowi na Raka, numerowi, który Maja nagrała z BDS-em. No i cóż, no i podczas tego meczu to nie było wątpliwości, że gwiazda na murawie jest tylko jedna.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
12: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.

0: Super brzmi za kółkiem przy okazji powrotu z długiego weekendu. Ja wiem, trochę smutno, trochę szkoda, ale za to jak wam zagramy za chwilę. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor już czekają w kolejce, a to jest RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Wieczorem RMF Max gra naprawdę fajne numery. Zostańcie z nami. Thomas Gray przed momentem, za chwilę nowość od Wiz Khalify i MGK, numer Next Door. A tymczasem nowa gwiazda polskiego sportu, a przynajmniej ta, która objawiła się nam wszystkim w tym tygodniu, czyli Maja Chwalińska. Nowa gwiazda polskiego tenisa, także fajnie, fajnie. Iga Świątek, Robert Lewandowski będą mogli w końcu odpocząć, no ale najważniejsza informacja jest taka, że jest nowy człowiek, o którym będzie można robić memy.
1: To jest nowość RMF Max.
0: To teraz coś dla fanów tenisa i nowej muzy od Wiz Khalify. Girl Next Door gra w RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Potrafią zapalić słońce w radiu. Axwell i Ingrosso, Sun is Shining zagrało na zakończenie dzisiejszego różowego dywanu. Za chwilę chłopaki, Filip Kliber i DJ Zimny Gulasz, więc co tutaj się będzie działo, no to musicie sami się przekonać na własne uszy, bo będą nie tylko te najnowsze wiralowe nuty z internetu, ale też po prostu będą chłopaki, więc chcecie być z RMF Max. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj, to był różowy dywan. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Pa!
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
8: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: I nasze są. Ja jeszcze w klimacie Dnia Dziecka, bo witamy was w czerwcu, moi drodzy.
1: Odpaliłeś Internet Explorer teraz, Basiu?
0: Tak, sorry, ja sobie przypomniałem, że Dzień Dziecka dopiero za nami był, ale no świętujemy dzisiaj nie Dzień Dziecka, tylko świętujemy hity z internetu.
1: I to jest program Max Reels, jest po 19:00. Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz, no i Somber też jest. Chodź tutaj, chłopaku, zagraj dla nas. Piękny kawalerze.

0: Joe, end of beginning. No powiem ci, że pierwszy raz słyszę tą nutę.
1: Ja też po raz pierwszy, naprawdę. Ale szczerze, super. Super, mam nadzieję, że chłopaki się będą rozwijać.
0: Wróżę karierę temu panu, mam nadzieję, że wy również. Ale na pewno nie musimy wróżyć kariery tym dwóm panom, którzy jak wejdą razem do studia, to zawsze wysmażą hiciora.
1: Chodzi oczywiście o Okiego i o Sobla, bo wjechała nowość właśnie od tej dwójki.

0: jak w razie w.
1: No i możecie się zastanawiać, jaki jest tytuł. Ale już to padło dwa razy podczas tego fragmentu.
2: Tak. Piszcie do nas na Instagramie, jaki to może być tytuł. Jesteśmy ciekawi waszych propozycji. Oczywiście teraz żartowałem, znaczy jak ktoś chce, to może pisać.
1: No może pisać.
2: Ale no, jak już wiadomo, Oki Sobel to jest połączenie wyśmienite i zawsze tych dwóch panów miło usłyszeć na jednym kawałku. My zresztą z Filipem też już powoli pracujemy nad naszym singlem. Mhm. Także nie wiem jeszcze tylko, który będzie śpiewał na refrenie, a który będzie rapował, ale jakoś
1: ja będę
2: podzielimy.
1: Robił.
2: Ja będę chyba...

0: RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Metzner. Metzner, który ma niesamowity węch i niesamowity zmysł węchu właśnie, bo on wie, jak pachnie miasto. Tym razem wyszło mu, że to miasto pachnie jak Gotham w numerze Gotham, który za nami w Max Reels, ale my też mamy nosa do TikTokowych informacji i tak czułem.
1: Tak?
0: Tak czułem.
1: Coś,
0: ja tak czułem.
1: Coś o Batmanie będzie?
0: Nie, ja tak czułem, że Buggy w końcu będzie.
1: A, no, też się zaczyna na ba, tylko nie Batman, tylko Buggy.
0: Buggy. Buggy ogłosił swój związek.
1: Chyba jeżeli wy jeszcze o tym nie słyszeliście, to znaczy, że prawdopodobnie mieliście gdzieś telefon pod kamieniem przez ostatni tydzień.
0: To prawda.
1: Jest to już oficjalnie potwierdzone, natomiast jak wiemy, detektywi z TikToka i nie tylko już dawno ten fakt wiedzieli, no i przypuszczali, że to w końcu nastąpi. Tym razem mamy oficjalny, no chyba statement, tak trzeba powiedzieć, w języku internetowym.
0: Tak.
1: No w sumie spoko, że się nie ukrywają, tak?
0: Najpierw tańczyli, teraz
1: dali
0: są
1: do zrozumienia, że jest to oficjalne, więc my też oczywiście życzymy szczęścia.
0: Buggy się w tańcu, no w tańcu już nie jest. O, to
1: w tańcu z gwiazdami
0: tak,
1: już
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: jest, tak,
0: to
1: dokładnie to chcieliśmy powiedzieć.
0: Tak,
1: natomiast jest w związku i życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście.
0: Dużo wszystkiego, Buggy.

0: you know it's not the same as it was. No, starałem się zaśpiewać takie Harry, na szczęście.
1: Blisko, ale szczęście, tyle ci brakło tylko. Tylko tyle.
0: Tak, na szczęście ja nie koncertuję tak jak Harry. Ale Harry jest w trasie. Harry jest w trasie, był w Amsterdamie. Tam zagrał nie wiem ile tych koncertów pod rząd, ale
1: 1509.
0: Wiele, naprawdę wiele. Widzieliśmy filmiki, bo na TikToku też krążą właśnie z tej trasy i z tych koncertów. Fajnie się ludzie bawili. Myślę, że to jest mimo wszystko no, warte zobaczenia sobie, jeżeli się nie było oczywiście, również na TikToku czy na Instagramie. Ale Harry teraz wybiera się do Londynu, wraca do swoich korzeni.
1: I teraz, jeżeli zastanawiacie się, ile tam zagra koncertów, to,
0: to
1: jeszcze więcej.
0: Milion.
1: Jeszcze więcej niż zagrał w Amsterdamie. Obserwujcie trasę Harry'ego Stylesa na jego Instagramie, bo tam są dużo, tam jest dużo takich ciekawych rzeczy,
0: tak.
1: Dużo smaczków z tej trasy. Można się poczuć jak na koncercie.
0: Można powiedzieć, że Harry to taki trochę ichniejszy z Colin, prawda?
1: Trochę tak.
0: Tyle tych koncertów
1: tak.
0: Zagranych.
1: Król,
0: tak bym porównał, tak bym porównał, nie? Bo muzyka chyba też podobna.
1: No i mniej więcej też tak samo lata helikopterem.
0: Tak,
1: no tylko,
0: Harry...
1: że on między Amsterdamem a Amsterdamem.
0: Harry chyba też powinien założyć swoją stację niedługo.
1: A wy posłuchajcie też, co jeszcze mamy dla was przygotowane za chwilę. Koniecznie zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

0: Just the Jack Style, to oni właśnie robią nam wieczór, oni robią nam dzień i ten dzień, który nam kończy, ten długi weekend tak naprawdę, ale spokojnie, nie ma co się martwić, bo z RMF Max kolejne hity za chwilę wlatują i wlatują także nowości.
1: No właśnie, kojarzycie taki projekt Męskie Granie? Granie mężczyzn? Jak
0: granie
1: tak
0: mężczyzn.
1: Zwał? Jak byłem mały, myślałem, że chodzi o to, że tylko mężczyźni mogą wejść na ten festiwal i w ogóle grać tam.
0: Tak.
1: Na szczęście tak nie jest.
0: Grać na plejce.
1: I na szczęście w tym wypadku również do grona dwóch jakże zacnych mężczyzn, czyli Igora Herbuta i Vito Bambino, dołączyła Zalia ze swoim świetnym wokalem i już drugi singiel mają na koncie.
0: Za chwilę usłyszycie kawałek Nareszcie, w sensie nareszcie usłyszycie.
1: Nareszcie go usłyszycie,
0: nareszcie
1: ale,
0: go usłyszycie.
1: Ale tak też się nazywa.
0: I za chwilę tak samo my wam zaprezentujemy tę nowość, czyli Męskie Granie Orkiestra w zupełnie nowej aranżacji. No musicie poczekać.
1: Numer nazywa się Tańcze, także wy też możecie się szykować do jakiegoś flamenko czy coś.
0: Załóżcie wygodne buty i rozgrzejcie parkiet. Hashtag cykliniarz.
1: No, łapki w górę!
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: I po reklamie.

0: No i witamy się po godzinie 20. Była to Zara Larsson, była to Pink Panthers, a w studiu jesteśmy my, czyli DJ Zimny Gulasz
1: i Filip Klimer.
0: No i które duo lepsze? Wybierajcie.
1: Ale super uśmiechy to zrobiłeś, bardzo mi się to podobało. To jest Max Reels, siemano.
0: No ja, bym wybrał nas, no oczywiście, nie?
1: No a jak? No a kogo?
0: A czekaj, mikrofonów nie włączyliśmy. To było na wizji? To było słychać?
1: Jezus, sorry.
0: Nie na wizji, sorry.
1: Sorry, na antenie. Dobra, save my love. Cicho już, bo tam Ellie Goulding se śpiewa. Oh, does it

0: Oj, mi to by się przydało, żeby mnie czasami ktoś tak obudził, żebym od razu wstał, bo jak ten budzik dzwoni, to ja zazwyczaj nie reaguję. To Avicii Wake Me Up za nami, oczywiście w programie Max Reels, a przed nami coś, co wam obiecaliśmy.
1: Męskie granie orkiestra wjechała z nowością i tym razem zapraszają do tańca. Jedno.

0: No, słuchając tego kawałka, myślę, że nie trudno to, żeby ta mnóżka zaczęła troszeczkę, że tak powiem, chodzić. Ale też widzimy obecnie klip, przeglądamy go sobie z Filipem na bieżąco.
1: Możemy.
0: I widzimy, że Vito ma najmodniejszą fryzurę tego roku. Oczywiście za sprawą akcji Łatwoganga i Cancer Fighters. Chodzi oczywiście o to, że Vito ma zgoloną glacę.
1: I wygląda przy tym doskonale, zresztą tak samo doskonale wygląda Zalia, tak samo wygląda Igor Herbut i wszyscy tancerze, którzy się pojawili również na stanie do tego teledysku.
0: Faktycznie fajny trend z tą fryzurą. Popieramy, no my też musimy.
1: Tak, no w końcu
0: pod
1: to zrobimy.
0: Pod brzytwę. No.

0: No tylko ja tam zapytam się, tak, mamy, zapytam
1: ja,
0: się.
1: Ja też muszę
0: tam
1: zapytać.
0: Zapytajmy tylko, no. Ale wy zostańcie, my będziemy pytać, a wy zostańcie, posłuchajcie kolejnych bangerów w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: I po reklamie.
2: Siema.

0: to, moi drodzy, czujecie już to lato, czy jeszcze nie? Bo myślę, że jak przyszedł czerwiec, przyszły modelki i wodarski, no to chyba musimy poczuć to lato. Ja czuję, a ty?
1: Czuję.
0: Taki banger za nami w programie Max Reels, a przed nami gość, który jest specjalistą od właśnie takich bangerów letnich, bym powiedział, letniaczków.
1: On bardzo lubi Polskę jak lato, tak naprawdę.
0: Chyba widocznie lubi, bo drugi raz w tym roku się w niej pojawi.
1: Najpierw pojawił się w maju, teraz już wiemy, że od tego tygodnia, że również pojawi się w lipcu. Chodzi oczywiście o kogo? Chodzi o Shauna Paula. Bye bye, bo właśnie Shaun Paul ogłosił, że pojawi się w Łodzi na Dniach Łodzi, które są obchodzone zawsze, co roku, bardzo hucznie. I z tego co wiemy, line-up został domknięty nie tylko przez Shauna Paula, ale także przez Matę, bo no, Mata również z nim zagra. Czy mają jakiś wspólny numer? Nie wiemy, a może
0: jeszcze
1: mają.
0: Tego nie wiemy. Może się okaże, że w Boat City, czyli w Łodzi, nam pokażą, co na przykład razem wyprodukowali. No ale wiemy jedno, wiemy, że takie legendy sceny dyskotekowej, sceny lat, no powiedziałbym, 2000-tych, wczesnych, wracają ze zdwojoną siłą i to między innymi dzięki TikTokowi właśnie, bo Shaun Paul też miał dużo bangerów na TikToku przez ostatni czas, które wróciły jak bumerang.
1: A zobaczycie, co się pojawi, jak Shaun Paul da swój koncert podczas Łódź Summer Festival. Póki co Shaun Paul ze swoim klasykiem w Max Reels.
0: No to płyniemy.

0: Hans Zelmerow. To jest kawałek Heroes, to są bohaterowie, a w RMF Max bohaterami na przykład jest, albo bohaterem takim jednym szczególnym, jest oczywiście Robert Lewandowski, o którym dużo się ostatnio w internetach mówiło w tym tygodniu.
1: Bardzo dużo się mówiło, bo sam Robert Lewandowski przyjechał z kolei do małych bohaterów z fundacji Cancer Fighters i widzieliśmy, że razem z BDS-em i Łatwo Gangiem odwiedzili dzieciaki i było na pewno fantastycznie, przynajmniej tak wynika z fotorelacji, którą oglądaliśmy i na TikToku,
0: oczywiście,
1: i na Instagramie, ale na TikToku i na Instagramie widzieliśmy jeszcze jedną ciekawą rzecz związaną właśnie z naszym najlepszym napastnikiem, ponieważ postanowił sobie polecieć po prostu klasą ekonomiczną, elegancko z Barcelony do Polski.
0: Tanimi liniami lotniczymi postanowił sobie polecieć. Oczywiście na TikToku zrobiła się kolejka do zdjęć i widzieliśmy tę kolejkę na TikToku.
1: Nie tylko na TikToku, bo już nawet w samym samolocie Lewy musiał po prostu zrobić te kilkanaście, jak nie dziesiąt zdjęć z fanami, ale jak widać nie przeszkadzało mu to i to jest właśnie szacun i klasa dla naszego najlepszego zawodnika.
0: No ale widzicie, no tak to jest życie bezrobotnego piłkarza, no. Trzeba latać już takimi liniami. No.
1: Chwilę na bezrobociu, ale zaraz pewnie znajdzie nową pracę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: A co powiecie na taki klimat o poranku?
4: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
5: Ojoj.
4: Mniej o dwa zęby konkretnie.
5: Ojoj.
4: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
5: Wyrwała
4: dwie ósemki. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop.
5: Myślisz, że dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę? Ja opowiadałbym.
6: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: I po reklamie.

0: Piękna i Beat. A wzięło się to od Pięknej i Bestii. No a w studiu RMF Max tylko dwie bestie.
1: Dwóch dzików, chciałoby się powiedzieć. Justin Kliber i Niki Zimny Gulasz.
0: Niki Gulasz.
1: Tak, to właśnie jest.
0: Straight from USA.
1: Dzień dobra, właściwie dobry wieczór.
0: Dzień dobra.
1: RMF Max, to jest program Max Reels. Sommer już sobie tam brzdąka swój hit 12 to 12, a my przy okazji na pewno wam jeszcze coś wybrzdąkamy, co jest głośne w internetach.
0: No zdecydowanie, ja już przygotowałem flet prosty, także chwila, moment.
1: I za chwilę będzie trudno. We'll be right back.

0: Dino Cruz, znaczy Tayo Cruz, przepraszam.
1: Troszkę... numer Dynamite.
0: Dynamite. Nie, sorry, ja po prostu zagubiłem się. Wiecie, po długim weekendzie.
1: Tak to jest, ale na koniec weekendu na pewno mamy dla was przygotowane również nowości i mamy dla was przygotowaną niespodziankę, bo teraz wyskakuje z tortu cała na biało Gosia Beczek, która poprowadzi próbę mikrofonu wyjątkowo za Karin Niecińską, więc koniecznie zostańcie z RMF Max również po godzinie 22.
0: No właśnie, a dlaczego macie zostać? Dlatego, że próba mikrofonu to program, który kojarzymy z tego, że są tam fajne smaczki z naszej rodzimej sceny muzycznej. Są wywiady, są poruszane tematy takie jak najnowsze wydania artystów, których już dobrze znacie od lat, ale tych świeżych również, więc warto zostać i może akurat wpadnie wam coś, czego nie widzieliście wcześniej.
1: A potem dodacie na playlistę i będziecie to zapędlać tak jak my. Próba mikrofonu i Gosia Beczek po 22. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: Ale Farben, ale Banger, bo to kawałek Body Talk, który już za nami w programie Max Reels, a przed nami coś, co wydarzyło się i sam się tego nie spodziewałem, mimo że trochę ode mnie wyszła inicjatywa związana z właśnie takim remiksem, bo żartowałem sobie, śmieszkowałem na TikToku, a Taco Hemingway stwierdził, że to jest dobry pomysł, żeby to zagrać na koniec trasy.
1: Kochani, cykl żartów, które zaszły za daleko. Taco Hemingway prezentuje remiks z DJ-em Zimnym Gulaszem.
0: Tak jakby ktoś nie usłyszał, to tam jest podłożony podkład, można powiedzieć śmiało, tylko że odegrany akurat na klawiszach od Pitbulla. Pitbull Hotel Room Service, Hotel Marmur, jest to fuzja dwóch hoteli, które nigdy nie miały prawa się spotkać, a jednak się spotkały i wydarzyło się to w Krakowie.
1: No dobra, to powiedzmy teraz wszystkim, ty uzgodniłeś z nim to?
0: Nie.
1: Nie? On to zagrał po prostu tak na spontanie, totalnie?
0: On po prostu jest szalony, jak widzimy, i bardzo szanuję za ten ruch, bo myślę, że wielu osobom się to spodobało, mi również. Byłem w ogromnym szoku, jak tylko to zobaczyłem. Także szacunek największy na świecie.
1: Na Instagramie u DJ-a Zimnego Gulasza możecie zobaczyć oryginał. Na Instagramie u Taco możecie zobaczyć, jak wygląda remix Taco Hemingway i DJ Zimny Gulasz. A to wszystko możecie dowiedzieć się z RMF Max.
0: No to się wszystko pięknie łączy i koło się domknęło.

0: Hot and Cold, czyli zimno, ciepło, to Katy Perry w RMF Max. Zimno, ciepło, czyli tak jak to był właśnie ten długi czerwcowy weekend. Chciałem od razu powiedzieć majowy, ale przecież to nie jest już majówka, to już jest czerwiec.
1: Dokładnie, no ja też jestem zimny, bo w końcu zimny gulasz.
0: Tak jest.
1: Natomiast mamy nadzieję, że zimno nie będzie w Malborku i że wpadniecie na naszą trasę Lato na Maxa, bo w Malborku szykuje się niezłe. Coś, określiłbym to jako dla każdego coś pięknego, bo taka międzypokoleniowa scena się nam szykuje.
0: Szykuje się Mortal, który wczoraj zagrał na festiwalu ekipy, ale także szykuje się zespół Wilki i to już w najbliższą sobotę, czyli 13 czerwca. Miejsce, gdzie musicie być, to Malbork, kochani, i nasza trasa Lato na Maxa, ale nie tylko będziemy w Malborku przecież. Nie?
1: No nie, szykujemy więcej, więc bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie naszego Instagrama, żeby się dowiedzieć więcej, gdzie będziemy w konkretnych miejscowościach. No i pamiętajcie, żeby nie siadać na zimnym, bo Wilka złapiecie.
0: I pijcie wodę. Jak jest ciepło.

0: Papaty, papaty.
1: Papaty,
0: w sensie
1: papatki. Papatki, kochani, bo zbliża się godzina 22. Za chwilę próba mikrofonu i Gosia Beczek. Także koniecznie zostańcie z RMF Max. Ale też odwiedzajcie naszego Instagrama, naszego TikToka, tam jesteśmy. Tam też możecie się dowiedzieć co nieco więcej od nas. I słuchając RMF Max przy okazji, przy najlepszych bęgarach, jakie sobie tylko możecie wyobrazić.
0: No właśnie, nam jak zwykle było bardzo miło odświeżyć wam wiadomości z internetu, żebyście wy nie musieli za dużo scrollować, żeby wam głowa odpoczęła. No, dziękujemy pięknie, DJ Zimny Gulasz
1: i Filip Kliber. To była czysta przyjemność. Za chwilę będzie próba mikrofonu i Gosia Beczek. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: I po reklamie.
10: Max dowozi.
11: Ale akcja.
10: RMF Max. Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Co, długi weekend i po długim weekendzie? Ale jak to? A kiedy to się stało? Czemu tak szybko, ja się pytam? No podejrzewam, że sporą część z was tutaj złapałam właśnie za kółkiem w drodze z długiego weekendu, ale jeśli jakimś cudem wasz długi weekend wakacyjno-urlopowy dopiero startuje, no to zapinamy pasy, dużo dobrej muzy mam dla was. Tym Impala i Genie. Na dobry początek to jest program Próba Mikrofonu w RMF Max i do północy program dużo dobrego, dużo polskiego i będą z nami też Fukaj i Liwka, którzy poopowiadają trochę o nowej muzie i wspomnieniach z dzieciństwa. Małgorzata Beczek za sterami. Cześć!

I takie wirale to ja lubię. Długo weekendowa pozytywność od Milki i Davida Getty w RMF Max po długim, długo weekendowym odpoczynku. No ale ile można odpoczywać, trzeba powoli wyciągać wygodne butki na ING Silesia Beats. Ostatnie głośne ogłoszenie na ING Silesia Beats to pan Jason Derulo. No i przekonali, no. Oprócz pana Jasona takie nazwiska na festiwalu jeszcze. Dimitri Vegas, Dimi Trumpet, John Newman, Jan Kleosia, Fukaj, Sibul, Halo czy Soku. Wspaniałe wieści są takie, że od jutra rozdajemy wejściówki na ING Silesia Beats. Kto chętny? RMF Max, słuchajcie i polujcie. Festiwal startuje już od 12 czerwca.

roku będzie naprawdę gruby. 21 Pilots, Gorillaz, Lord, Tom Odell, Alok, Jessie J, Faithless i ile polskich fajnych artystów. Sobel, Oki, Mrozu czy Fukaj. A tak się składa, że Fukaj wpadł do studia RMF Max razem z Liwką przy okazji nowego wspólnego projektu Enklawa i kilka słów o nowej ich muzie i o tym projekcie już za chwilę w RMF Max.

0: fajnie się przy tym jedzie, co? To dobre basy od The Chainsmokers, Ilzy i Johna Summita w RMF Max. To jest program Próba Mikrofonu. Jak to w próbie mikrofonu bierzemy przed mikrofon i pod lupę, jak co tydzień naszych polskich młodych, zdolnych i przez was uwielbianych artystów i zadajemy różne pytania, zmuszając nieczęsto do potężnych refleksji. Fukaj i Liwka w studiu RMF Max razem z Kariną Nicińską, tym razem o projekcie Enklawa. Posłuchajcie.
1: A jakbyście mieli polecić, polecieć jakiemuś takiemu innemu artyście bądź artystce taką podobną przygodę z ogródkiem działkowym?
2: Ja bym bardzo Oasis zobaczył, bo może by mi się udało dostać te bilety na ten koncert, bym sobie popatrzył.
1: Jak już byś im polecił.
2: Tak, tak, ja bym im polecił. Tylko Liam ode mnie już długo telefonów nie odbiera, nie? Może kiedyś odbiera.
3: Boże, myślę, że Boy Genius. W sensie, myślę, że one by się tam super odnalazły. I pewnie Phoebe krzyczałaby też jakieś głupie rzeczy.
1: No ma w sobie dużo żartów.
3: Ona ma w sobie kilka wilków.
1: Też tak myślę. Podobnie tak samo jak wy. Jestem ciekawa, ile waszych oblicz w takim razie usłyszymy już pod koniec sierpnia. Szczegółów nie zdradzamy, ale prosimy was, żebyście śledzili uważnie social media RMF Max i słuchali RMF Max, bo będziemy mieć dla was bilety.

0: I can't deny it, Jazzy i Spritz w próbie mikrofonu RMF Max. Wracamy do rozmowy z Fukajem i Liwką, którzy wpadli do naszego studia i porozmawiali z Kariną Niecińską o swojej enklawie. Enklawa to projekt muzyczny, który powstał jako odpowiedź na festiwalowy przesyt i potrzebę łapania chwil w bardziej kameralny sposób na łonie natury. Zamiast wielkich scen i stadionowej oprawy, artyści zapraszają publiczność do swoich muzycznych enklaw, przestrzeni blisko natury, zieleni i luzu osadzonych w klimacie ogródków działkowych. Posłuchajcie.
1: Dlaczego wy się w sumie zdecydowaliście na to, żeby wyjść trochę z tej swojej intymnej strony, z tego, co mieliście tylko dla siebie i chęć pokazania się z tą swoją muzyką dalej? Bo tak, kiedyś Sobel odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że on lubi się upgrade'ować i lubi cały czas sobie stawiać coraz większe nowe wyzwania, w których może się doskonalić i tak co chwilę sobie tą poprzeczkę przenosić. A jak jest u was?
2: Ja na przykład nie potrafiłbym żyć po prostu bez tworzenia. Jest to jakaś taka trochę... Nie wiem, czy dobrze pytanie zrozumiałem, ale chodzi o to, czemu chcę być artystą, tak?
1: Tak. No
2: to nawet
1: czemu szeroko?
2: Nie była kwestia chcę, tylko bardziej muszę, że tak ciężko wytrzymać bez tworzenia, że nawet jak miałem 13-14 lat, to i wpisałem sobie do szuflady, to robiłem to w sumie bez żadnej górnolotnej myśli wtedy, tylko po prostu, żeby robić, bo sprawiało mi to największą przyjemność i źle czułem się nie robiąc tego. To jest takie boskie powołanie, taki przymus, tak. Zostałem powołany, jakby Herbert powiedział.
0: Pięknie powiedziane, Fukaj, bardzo pięknie. W skład tegorocznej enklawy wchodzą Fukaj i Liwka, Sanach oraz Soku. Całość rozmowy z Liwką i Fukajem znajdziecie na YouTubie, RMFON i na streamingach.

0: się zebrało na wspomnienia przy tym kawałku, co? Out of touch, w RMF Max i za chwilę 23 na zegarach. I co, kończymy oficjalnie długi weekend? Czy jeszcze 5 minut? No, jutro się dopiero pewnie będzie ciężko wstawało, ale plus jest taki, że w czerwcu to noce coraz krótsze, więc jakby was już ptaszki przed 4 w nocy zaczynały budzić, to nie żaden error w systemie, to oficjalnie czerwiec i wszystko jest możliwe.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
6: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
5: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: I po reklamie.

0: Nein.
1: Każdej chwili
2: Max. To jest program Próba Mikrofonu w RMF Max. Jest po 23:00, ostatnia godzina długiego weekendu przed nami, a w RMF Max czas na godzinę debiutantów, czyli młodzi, zdolni, zawzięci, twórczy i tacy, o których być może już niedługo będzie bardzo, bardzo głośno. Demija na dobry początek z genialnym bitem rodem z tak zwanych lat zerowych. A lubimy takie throwbacki, bardzo lubimy. Pierwszy krok już teraz w RMF Max, a za sterami Małgorzata Beczek.

Oj, lubimy tego przonę, co? Przona i zły w próbie mikrofonu RMF Max, a ja teraz zacieram rączki, żeby was wpuścić do kolejnego polskiego uniwersum artystów młodych, zdolnych i dobrych, bo polskich. Bartek Metzner to obiecujący debiutant na polskiej scenie muzycznej, który w swojej twórczości stawia na autentyczność i silne emocje. RMF Max. I to słychać. Kawałek Gotham już pewnie znamy wszyscy na pamięć, ale myślę, że warto teraz wrócić do kawałka, który tak naprawdę rozhuśtał karierę Metznera na szerokie wody. Debiutancki singiel Bartka i kawałek, który stał się częścią ścieżki dźwiękowej do kinowego hitu Pie Pi Mickiewicza 3. Kto to i Metzner?

dla ludzi z boku. Jestem głupkiem z bloku, nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obudzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać, chodźmy coś razem od...

fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

Proszę bardzo, czy ja tutaj słyszę disco, beat, syntezatorki i saksofon? Idealny vibe na niedzielny wieczór. Wołyniec i Skrable w godzinie debiutantów próby mikrofonu RMF Max, a za chwilę pani, którą możecie kojarzyć z telewizorów. 10 na 10 genialny singiel 15-letniej Heleny Ciuraby, finalistki Must Be The Music. Gubisz mnie? Już za chwilę w RMF Max.

To jest piękne. Wszystko się tu zgadza. Coś czuję, że będzie o niej głośno. Gaba Kościuk na wokalu i Dawid Płonka za bitem. No i właśnie tak się odkrywa nową, dobrą polską muzę. Nowe RMF Max. A gdzie? To jest godzina debiutantów w próbie mikrofonu RMF Max i teraz kolejna porcja dobrych, nowych, polskich i wschodzących, a potem mam dla was kilka słów o koncertach w czerwcu. A trochę się tego nazbierało. Chyba najwyższa pora wyciągać kalendarz i otwierać wnioski urlopowe, bo grafik koncertowy na czerwiec jest mocno napięty. A kiedy najlepiej planować urlop, jak nie pod koniec długiego weekendu? Za chwilę koncertowa pigułka w RMF Max.

głosy Wani i Igora Herbuta w RMF Max. Igor to tegoroczny głos męskiego grania i festiwal ma swój pierwszy przystanek w Żywcu już 26 i 27 czerwca. I Dawid Podsiadło ruszył w stadionową trasę. No i właśnie, na co się tutaj zdecydować w tym czerwcu? Tyle koncertów i festiwali w czerwcowym grafiku, że no powstał w ogóle jakiś taki niepisany ogólnopolski żart z tego wszystkiego. No ale nie ma żartów. W tym miesiącu jest grubo. Kolejno Bring Me The Horizon już w ten wtorek w Krakowie. Następnie Chorzów i festiwal i NG Silesia Beats. I tam niezła śmietanka. Następnie Tom Morello, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Kings of Leon, Summer Punch Festival, Doja Cat, Sting i wisienka na czerwcowym torcie One Republic w Krakowie.

0: się przy tym jedzie, co? De Sikor i Jurka Sen w RMF Max. No ale jak tu spać, jak tu się człowiek w długi weekend poprzestawiał kompletnie. Za chwilę północ na zegarach. To był program Próba Mikrofonu w RMF Max. Dobrej nocki życzę wam i sówki, i skowronki. Śpijcie dobrze, a drodzy kierowcy, dajcie głośniej, bo dużo dobrej muzy w RMF Max, jak zawsze, po północy. Ja uciekam, do usłyszenia. Małgorzata Beczek, cześć! Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły do walizki się nawracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.